I večeras su Miroslav Ilić za Nenada None, Novi Sad. Miroslav Ilić.